Dzień dobry. Magdalena Józefiak zaprasza serdecznie Was wszystkich do wysłuchania kolejnego polskiego programu radiowego nadawanego w ramach polskich audycji radiowych ze stacji 5 EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Polskich programów na tej stacji możecie słuchać w każdą sobotę o godzinie 8 rano oraz w poniedziałki o godzinie 5 po południu. A dziś w naszym programie, zaraz po wiadomościach z kraju i ze świata, wspomnimy święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Następnie poznański czerwiec 1956, a w drugiej części programu pochodzenie orłów i o magicznym drzewie z domkiem dla hobbitów, które właśnie rośnie w Polsce. A teraz zapraszam do wysłuchania piosenki Gorzko mi w wykonaniu Katarzyny Żak.

0: Wiadomości z Polski i ze świata. Ceny towarów i usług wzrosły w maju o 3,1% względem maja 2025 roku, ogłosił GUS. Najwięcej ceny napojów alkoholowych i wyborów tytoniowych o 6,5%. W porównaniu do roku poprzedniego edukacja 6%. W kopalni Eco Plus w Bytomiu doszło do podziemnego wstrząsu, gdy 650 metrów pod ziemią znajdowało się 9 górników. Jeden z nich zmarł. W gdańskim ogrodzie zoologicznym zmarła katka, najstarsza słonica afrykańska w europejskich ogrodach zoologicznych. Przeżyła 56 lat. Według ZOO rozumiała komendy w 3 językach. Za 13,5 miliona złotych na aukcji DESA Unicom wylicytowano obraz Japonka Józefa Pankiewicza z początku XX wieku. Mniej więcej przez 120 lat dzieło to pozostawało w prywatnych kolekcjach i tylko dwa razy było prezentowane publicznie. 25 i 26 czerwca odbyła się w Gdańsku konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, której organizatorami są rządy obu naszych państw. Według szacunkowych wyliczeń koszt odbudowy może przekroczyć 500 miliardów dolarów. Do Gdańska miał przybyć prezydent Zełenski, ale po odebraniu mu orderu Orła Białego przez prezydenta Nawrockiego nie było pewne, czy pojawi się na tej konferencji. W nocy z 14 na 15 czerwca stolica Ukrainy stała się celem bezprecedensowego ataku. Jeden z wrogich dronów trafił w ławę Peczerską. To najważniejsza świątynia w kraju, jest historyczną kolebką prawosławia na całej Rusi Kijowskiej. Rosja, która od wieków pretenduje do jej dziedzictwa, teraz uderzyła w ten symbol. Ławra Peczarska, której częścią jest sobór, to dla Ukraińców miejsce święte. Powstało w XI wieku, początkowo w okolicach Pieczarach, kompleks klasztorny stał się kolebką chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej oraz jej centrum intelektualnym, kulturalnym i oświatowym. Promieniującym na zachód i wschód również od założenia wiek później Moskwy, której władcy z czasem zaczęli uznawać się za jedynych prawowitych dziedziców Rusi Kijowskiej, a samą nazwę Ruś utożsamiać z Rosją. Zasada prawa rzymskiego, że prawo nie działa wstecz, nie zawsze jest stosowana. Węgierski parlament przegłosował zmianę konstytucji. Zgodnie z nią nikt nie może w tym kraju sprawować urzędu premiera dłużej niż 2-4-letnie kadencje. Sęk w tym, że liczy się to od 1990 roku, co zablokuje powrót Viktora Orbana. W słynnym lesie Sherwood rósł od 1200 lat dom przypułkowy. Obwód jego pnia miał 11 metrów. Według legendy pod jego koroną skrywał się Robin Hood ze swoją wesołą kompanią. Niestety, drzewo nie zniosło zmian klimatu i ziemi wydeptanej przez tysiące turystów i obumarło. Tej wiosny nie pojawił się na nim ani jeden liść. Anton Miłek, prawnuk Leonida Breżniewa, w niewoli. Mieszkający wcześniej w sowieckiej Ukrainie, przysposobiony syn córki sekretarza generalnego KPZR, zaciągnął się do rosyjskiej armii, by wziąć udział w specjalnej operacji wojskowej przeciw swej dawnej ojczyźnie i zginął jesienią. Odnaleziono go w obozie jenieckim. Berlin zmaga się z plagą toksycznych owadów. To licznie występujące w mieście osobniki korowódki dębówki, ćmy uznanej za gatunek inwazyjny, której gąsienice są pokryte łamliwymi, drażniącymi układ oddechowy włoskami. Kontakt z nimi powoduje podrażnienie oczu, kaszel i inne groźne reakcje alergiczne. Z ich powodu zamknięto już część obiektów sportowych i placów zabaw. Zawód dziennikarza jest zagrożony, co potwierdziło kilkuset przedstawicieli tego fachu, którzy wraz z innymi pracownikami prasy protestowali w Paryżu przeciw planom zwolnień w koncernach medialnych. co jest spowodowane przez masowe wykorzystywanie sztucznej inteligencji. A teraz uszy w wykonaniu Macieja Zębatego, Ryszarda Sygitowicza i Anny Małkowniec.
1: Zawsze chciałem troszeczkę za mało, zawsze byłem troszeczkę za młody. Moje ciało wrzucano do wody, choć na wadze stracić nie chciałem. Odrobinka chlebusia z maselkiem, wody szklanka, słoiczek musztardy, w turystycznej przyczepie po

weszła ufnie, naiwna, bezgrzeszna. Zapytała, którędy do Ełka. Popatrzyła, pobladła.

Zaszumiało mi w uszach wzgardzonych, gdy odeszła do ełka panienka. Trudno była taka maleńka przy mych uszach śmiertelnie zranionych. Przed przyczepę wyszedłem zieloną, właśnie zerwał się wicher wieczorny. Nastawiłem me uszy pionowo, pomyślałem, a może mnie porwa.

0: mnie takie znowu dziwne.
1: Dziś jest 27 czerwca, czyli święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dano mi wiele imion. Nazywano mnie Dziewicą Cierpiącą, Złotą Madonną czy Matką Domów Katolickich. Jednak wybrałam dla siebie imię Matka Nieustającej Pomocy. I pod tym tytułem pragnę, abym taka była, znana papież Pius IX. Jej historia ukazuje, jak Boża opatrzność działa w ludzkich wydarzeniach. Choć pełna jest przygód i nieoczekiwanych zwrotów, z perspektywy, z góry pozostaje prosta, jak delikatna linia prowadząca przez dzieje ludzi i Kościoła. To opowieść o nieznanym artyście, skruszonym złodzieju, dziecku, zakonniku oraz papieżu. Przede wszystkim jest to historia mojej obecności w życiu apostolskim, misjonarzy, rebentomarystów. Początki. Kradzież i ocalenie obrazu. Według tradycji już w XVI wieku opowiadano o kupcu z Krety, który ukradł cudowny obraz z kościoła i przewiózł go na zachód, ukrywając wśród towarów. Podczas podróży przeżył groźną burzę, co przypisywano Bożej opatrzności. Ostatecznie dotarł do Rzymu, gdzie ciężko zachorował. Przed śmiercią wyznał przyjacielowi prawdę i poprosił, aby zwrócił obraz do kościoła. Ten jednak pod wpływem swojej żony nie spełnił obietnicy. Wtedy Matka Boża objawiła się 6-letniej dziewczynce, polecając, aby obraz został umieszczony w kościele świętego Mateusza, między bazylikami Matki Bożej Większej i świętego Jana na Lateranie. Po wielu trudnościach polecenie zostało wypełnione. 27 marca 1499 roku obraz umieszczono w kościele świętego Mateusza. Przez kolejne 3 stulecia był czczony przez wiernych, a jego kult rozprzestrzeniał się w całym Rzymie. 3 wieki czci i czas zniszczenia. Kościół świętego Mateusza nie był okazały, lecz posiadał wielki skarb, ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Szczególną opiekę nad nim sprawowali Irlandcy Augustianie, którzy znaleźli tam schronienie po wygnaniu ze swojej ojczyzny. W 1798 roku podczas działań wojennych kościół i klasztor zostały niemal całkowicie zniszczone. Zakonnicy musieli opuścić to miejsce, zabierając ikonę ze sobą. Tak rozpoczął się okres ukrycia. Od 1819 roku obraz znajdował się w klasztorze Matki Bożej w Puesterella. Tam jednak, ponieważ czczono już inny

Wizerunek Maryi, ikona została umieszczona w prywatnej kaplicy i popadła w zapomnienie. Pamięć o obrazie. Jedynie brat Augustyn Orsetti pamiętał o jej znaczeniu. Opowiadał o niej młodemu ministrantowi Michałowi Marsi, podkreślając, że jest to obraz cudowny i nie wolno o nim zapomnieć. Ikona pozostawała jednak zaniedbana, bez kultu, bez lampki, pokryta kurzem. Brat Augustyn zmarł w 1853 roku, nie doczekawszy się przywrócenia publicznej czci. Wywoływało się, że jego modlitwy zostaną bez odpowiedzi. Odkrycie i odzyskanie ikony. W 1855 roku redemptoryści zakupili teren przy ulicy Muralne w Rzymie, nie wiedząc, że to właśnie tam znajdował się dawny kościół świętego Mateusza. Rozpoczęto budowę nowego kościoła ku czci świętego Alfonsa Ligouriego. Kilka lat później, podczas kazania jezuity ojca Francesca Bolesiego, przypomniano historię ikony. Wspólnota zaczęła poszukiwać obrazu. Wtedy ojciec Michał Marci, dawny ministrant, przypomniał sobie słowa brata Augustyna i wskazał miejsce jej przechowywania. Przełożony generalny redemptorystów zwrócił się do papieża Piusa IX z prośbą o zgodę na przeniesienie ikony do nowego kościoła. Papież wyraził zgodę i polecił, aby obraz został ponownie umieszczony między bazylikami oraz aby redemptoryści uczynili ją znanym na całym świecie. W 1866 roku obraz został przekazany redemptorystom, odnowiony przez polskiego artystę Leopolda Nowotnego i uroczyście wystawiony do czci publicznej w kościele świętego Alfonsa. Rozpoczął się nowy etap rozszerzania kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy na cały świat. W 1990 roku ikonę poddano gruntowej analizie i konserwacji w muzeach watykańskich. Badania wykazały, że drewno, na którym ją wykonano, pochodzi z okresu między XIV a XV wiekiem. Analiza malarska wskazuje jednak na późniejszy czas powstania obrazu, co tłumaczy połączenie stylów wschodnich i zachodnich widocznych w jego formie. Historia ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest świadectwem działania Bożej opatrzności w dziejach, od kradzieży przez zapomnienie aż po ponowne odkrycie. Jej obecność nieustannie towarzyszy wiernym, przypominając o pomocy, która nigdy nie ustaje.

Poznański czerwiec 1956. Przyczyny, przebieg i skutki. Strajk w zakładach imienia Cegielskiego 28 czerwca 1956 roku był wynikiem zarówno bezpośrednich problemów ekonomicznych, jak i szerszych przemian politycznych zachodzących w Polsce. Wiosną 1956 roku w kraju pojawiła się atmosfera tzw. odwilży, związana z krytyką stalinizmu po 10. zjeździe KPZR i upublicznieniem referatu Nikity Chruszczowa. Ludzie zaczęli otwarcie mówić o nadużyciach władzy, represjach oraz zależności Polski od Związku Radzieckiego. Rosły oczekiwania zmian politycznych i poprawy warunków życia. Jednocześnie aparat bezpieczeństwa znajdował się w stanie osłabienia i dezorganizacji, co sprawiło, że protesty mogły się rozwinąć. Wcześniej byłyby najpewniej szybko stłumione poprzez aresztowania organizatorów. Dlaczego Poznań? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego bunt wybuchł właśnie w Poznaniu. Wskazuje się jednak kilka czynników. Region Wielkopolski był silnie dotknięty kolektywizacją rolnictwa, co pogarszało nastroje społeczne. Sam Poznań był niedoinwestowany. Problemy mieszkaniowe, braki w infrastrukturze i niższa jakość życia niż w innych miastach budziły frustrację mieszkańców. Istotną rolę odegrała także specyfika robotników. Wielu z nich pracowało jeszcze przed wojną i posiadało tradycję działalności protestacyjnej. To doświadczenie sprzyjało organizowaniu wystąpień. Bezpośrednie przyczyny strajku. Bezpośrednio przed czerwcem 1956 roku robotnicy wielokrotnie zgłaszali postulaty podczas zebrań. Domagali się podwyżek płac, obniżenia norm produkcyjnych, poprawy warunków pracy i zwrotu niesłusznie pobranych podatków. Delegacja robotników udała się nawet do Warszawy, jednak brak realnych efektów rozmów przyczyniły się do wybuchu strajku. Początkowo protest miał charakter ekonomiczny. Robotnicy wyszli na ulicę z hasłami dotyczącymi płac i warunków pracy. Jednak bardzo szybko pojawiły się żądania polityczne i niepodległościowe. Demokraci zaczęli domagać się wolnych wyborów, końca dyktatury oraz wycofania wpływów radzieckich. W krótkim czasie protest przekształcił się w masowy bunt społeczny, do którego dołączyli mieszkańcy różnych grup społecznych. Pojawiły się symbole patriotyczne i religijne, a wydarzenia zaczęły przypominać spontaniczne powstanie. Demonstranci zajmowali budynki państwowe, rozbili więzienie i oblegali gmach Urzędu Bezpieczeństwa. Dochodziło do walk. Zdobywano broń, budowano barykady, a nawet przejęto czołgi. Nastroje miały wyraźny charakter walki o wolność i niepodległość. Władze już rano podjęły decyzję o użyciu siły, nie podejmując negocjacji z protestującymi. Początkowo wojsko i milicja nie używały broni, a nawet bratały się z demonstrantami. Sytuacja zmieniła się po południu, gdy do Poznania wprowadzono oddziały wojskowe z innych regionów, które otrzymały rozkaz użycia ognia. Represje były brutalne, zginęło ponad 70 osób, a kilkaset zostało rannych. Był to jeden z najbardziej krwawych epizodów w historii PRL. Walki trwały jeszcze do 30 czerwca. Aresztowano setki uczestników, a śledztwa prowadzono z użyciem przemocy. Choć podobne wystąpienia nie rozprzestrzeniły się na inne miasta w tak dramatycznej formie, w całym kraju pojawiły się oznaki solidarności z Poznaniem. Organizowano zebrania w zakładach pracy, gdzie często zamiast potępienia protestu wyrażano poparcie dla robotników. Pojawiły się również ulotki i napisy solidarnościowe, a w różnych miejscach wybuchały strajki o charakterze ekonomicznym, inspirowane wydarzeniami poznańskimi. Bezpośrednio po wydarzeniach władze przyjęły twarde stanowisko. Symbolem tego było przemówienie premiera Cyrankiewicza z groźbą represji wobec protestujących.
Jednak w dużej perspektywie poznański czerwiec odegrał kluczową rolę. Wydarzenia te pokazały władzom skalę społecznego niezadowolenia i zagrożenia wybuchem kolejnych protestów w całym kraju. Przyczyniły się do decyzji o przyspieszeniu reform oraz przełomu politycznego w październiku 1956 roku, kiedy władzę objął Władysław Gomułka. Początkowo Gomułka uznał rację robotników i oddał im hołd, jednak już w kolejnych latach temat Poznania został wyciszony. Pamięć o wydarzeniach powróciła dopiero w latach 80. dzięki ruchowi Solidarność, który doprowadził do upamiętnienia ofiar i przywrócenia znaczenia poznańskiego czerwca w historii Polski. A teraz Poznań, czerwiec 1956 i elektryczne gitary.

Pochodzenie orłów. Nie nosi się szabli do inexprimabli. Nie nosi się szabli do kalesonów. Mawiali nasi przodkowie w czasach międzywojnia. Wtedy, jeśli kobieta chciała wspomnieć o kłopotliwej części garderoby, na przykład majtkach w stylu reform, używała w zamian słowa będącego sprzecznością. Niewymawialne. O podwiązkach można było mówić, a nawet za sprawą królowej angielskiej nosić je na wierzchu w formie orderu. Order utorował sobie drogę od majtek w górę do klapy za sprawą orła, czyli ptaszka u celo. Dlaczego orzeł stał się symbolem, a nie na przykład kura, też ptak? Też pożyteczny, nawet bardziej niż orzeł, którego jaja jadalne znosi w zastępstwie emu. Tu warto przytoczyć australijską anegdotę o jadalności mięsa strusiego opowiadaną Amerykanom. Czy jest jadalne? Owszem. Wkłada się je do garnka, dokłada kamień i gotuje. Jak kamień jest miękki, można wyjąć i zjeść. Więc kura jest jadalna, a orzeł nie. Orzeł fruwa, kura nie. Rosjanie mówili, kurcia nie ptica, Polsza nie granica. Wraz z orłem mamy całą ornitologię imienia. Orłowski, Jastrzębski, Sokołowski, Sworoński, Gołębiowski, Wroński, Jaskulski, Kukulski, Wróblewski, Sowiński, Dzięciołowski, Sikorski, Słowikowski, Kosiński. Nie od kosy. Poza orłem karierę w świecie symboli zrobił też gołąb. Nie dość, że odkrył Amerykę, to za sprawą Kolumba, czyli kapitana o nazwisku hiszpańsko-włoskim Colon, to jeszcze za sprawą Pabla Picassa, stał się gołębiem pokoju. A było to tak. Paul Éluard przygotował lewicę paryską do pochodu pierwszomajowego. Potrzebny mu był plakat. Poszedł do pracowni przyjaciela na Montmartre i poprosił o odpowiedni rysunek. Po parapecie spacerował z hałasem gołębie, których malarz nienawidził, bo uważał, że są kłótliwe, agresywne ptaszystka. Jednego naszkicował ze złością. Rzucił mu pod nogę i podeptał. Gdzie ptak? Spytał poeta. Picasso o zamówionym projekcie zapomniał. Nagle spojrzał na podłogę i podniósł rysunek. Oto masz, proszę, gołąbek pokoju. Orzeł jest sumą ptasich cnót. Nikt wyżej nie lata. Piszemy nikt, ani nic. Jak gdyby był osobą, a nie rzeczą. Jest indywidualistą. Jest piękny. Potrafi być szybki, okrutny, samotny, bezwzględny, niedościgły. Trafił na sztandary i ordery Meksyku, USA, Niemiec, Albanii, Rosji, no i oczywiście Polski. Orzeł biały jest symbolem siły, czystości i przywództwa. W naturze nie występuje. Nasz bielik białą ma tylko szyję i nogi. Reszta upierzenia jest bura. Wybielił go król Polski, August II Mocny Sas, czyli Niemiec. Ustanowiony przez monarchę orderem królewskim, został nadany ponad 200 osobom, w tym kilkuset meteresom, jak Ania Orzelska, która niczym szczególnym się nie nomen omen oznaczyła, jeśli nie liczyć zdejmowania inskrypcji mabli. August był arystokratą wykształconym, uwielbiał opery. Jako wódz wojskowy nie zaistniał. Sympatyzował z Rosją Piotra I, zawarł pokój karłowicki, na którego mocy Ukraina przypadła Polsce, co usprawiedliwia Areborus nadanie orderu białego Wołodymyrowi Zeleńskiemu. Pod zaborami ogromna część Rzeczypospolitej wraz z imponodrybryliami, jak ordery i Biblioteka Stanisławowska, trafiły pod zwierzchnictwo Katarzyny II, zresztą Niemki. Przyznała ona orła białego członkom Konfederacji Targowickiej. W jej przypadku inexprimable, choć znaczące, to jednak trzeciorzędowe wśród dokonań carycy odegrały rolę. Przeskoczywszy kilkaset lat historii, orła białego przyjrzyjmy się projektowi artystycznemu kompozycji.
Orzeł jest rozpostarty, jak gdyby ktoś próbował pokonać jego pierś chroniącą serce. Otwarte skrzydła, jak gdyby przybito do krzyża maltańskiego, a przecież krzyża. Potęga orła wyrażona jest promieniami, które biją ze środka, to znaczy z serca kompozycji, męczeństwo i triumf. Całość zawieszona na niebieskiej wstędze przypomina, że orły latają na wysokości nieba, jego wysokości króla lub prezydenta. Nawiasem mówiąc, prezydent Trump, Amerykanin pochodzący z niemieckich osadników, sięgnął w Dzień Święta Narodowego do europejskiej tradycji turniejów rycerskich i zorganizował przed Białym Domem zmagania MMA sportu supermarmenów. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnej piosenki Naprawdę nie dzieje się nic. Piotr Polak i Zbigniew Zamachowski.

0: wypowiesz? Czy księgę mądrą napiszesz? Będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę?
1: Zaufaj tylko warg splotom, bełkotom niezrozumiałym, gestom w próżni zawisłym.

Magiczne drzewo rośnie w Polsce. W środku ma domek jak dla hobbitów. Każde dziecko marzy o domku na drzewie. A co jeśli można by zamieszkać w domku na drzewie niczym z książki Tolkiena? Okazuje się, że można. Że świat rodem z legend wcale nie jest tak daleko. Magiczne drzewo znajduje się w Chudowie pod Gliwicami. Drzewo z dźwiczkami to nie filmowy rekwizyt, a największa topola kanadyjska w Polsce – Tekla. Jej obwód przekracza 7 metrów, co czyni ją krajowym rekordzistą. W środku jest salonik, krzesło i okienko, idealne dla kogoś rozmiaru hobita. Do środka może wejść jedna, maksymalnie dwie osoby, ale dzięki temu obcowanie z naturą wchodzi na wyższy poziom. Relacjonują turyści, którzy odwiedzali to wyjątkowe drzewo. To jest ciekawa atrakcja. Na pewno przyciąga wiele dzieci. Najmłodszym kojarzy się z domkiem Kubusia Puchatka, bo jak w każdej dobrej baśni, tak i w Chudowie, prócz magicznego drzewa jest także średniowieczny zamek. Ten konkretny odbudowano z ruin. Nie był to zamek ani królewski, ani książęcy, ani nawet kasztelański. Była to prywatna rezydencja. Husyci byli tutaj niedaleko. To oni są podejrzewani o podpalenie tego zamku. Historia warowni sięga XVI wieku. Dziś w jej cieniu odbywają się liczne festyny, w tym kultowy średniowieczny jarmark. A teraz oczywiście Ocalić od zapomnienia i Wiktor Zborowski.

ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść, by dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienia. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

0: chciałbym oczu twoich chmurność ocalić. Od zapomnienia.
1: Za nami 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, który odbył się na początku czerwca. To wydarzenie od ponad 60 lat stanowi jeden z ważniejszych symboli polskiej kultury muzycznej. Każdego roku Opole przyciąga zarówno legendy sceny, jak i młodych artystów, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę. I właśnie ta wyjątkowa mieszanka tradycji i nowoczesności była również znakiem rozpoznawczym tegorocznej edycji. Festiwal tradycyjnie rozpoczął się koncertem debiuty, który pozwala odkryć nowe talenty. Pierwszy dzień zakończył się powrotem popularnych superjedynek, koncertu pełnego znanych przebojów, które połączyły kilka pokoleń słuchaczy. Dzień drugi festiwalu należał do koncertu premiery, gdzie artyści prezentowali swoje nowe utwory i walczyli o miano przeboju lata. To właśnie ten koncert od lat wyznacza kierunki polskiej muzyki popularnej, pokazując, co będzie grane w nadchodzących miesiącach. Tegoroczne Opole było także okazją do świętowania jubileuszy ważnych postaci polskiej sceny. Szczególne emocje wzbudziły koncerty Ani Wyszkoni i Justyny Steczkowskiej. W programie nie zabrakło również koncertów tematycznych, występów kabaretowych oraz muzycznych, hołdów dla legend polskiej piosenki. Festiwal okazał się różnorodny, jak dziś cała polska scena. Od klasycznego popu i rocka przez muzykę alternatywną, aż po hip-hop, który coraz śmielej zajmuje swoje miejsce w głównym nurcie. Co ważne, Opole to nie tylko konkursy i nagrody, ale przede wszystkim spotkania z muzyką i emocjami. Zarówno dla tych, którzy są w Polsce, jak i dla całej Polonii rozsianej po całym świecie. Dlatego my staramy się zawsze w naszych programach wybierać piosenki z Polski, nowoczesne, te starsze, te, które Państwo na pewno pamiętacie. A teraz właśnie Anna Wyszkoni i Kuba Badach, czy ten pan i pani

I tak dobiegliśmy do końca naszego polskiego programu radiowego nadawanego w ramach polskich audycji radiowych ze stacji 5 EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Program przygotowała i poprowadziła specjalnie dla Was Magdalena Józefiak. Do wysłuchania kolejnego programu z tej stacji już dziś serdecznie zapraszam. Program oczywiście będzie nadany w poniedziałek o godzinie 5 po południu. A tu przed mikrofonem zasiądzie Małgosia Legedza. A ja życzę Państwu miłego weekendu i do usłyszenia.

0: Kiedy problemy prawne przytłaczają, potrzebujesz kogoś, kto stanie przy tobie i uczyni sprawy jasnymi i prostymi. Williams Legal w Adelaide nasi prawnicy oferują fachowe wsparcie w sprawach rodzinnych, obronie karnej, prawie drogowym, testamentach i planowaniu spadkowym, pełnomocnictwach oraz administrowaniu majątkiem po zmarłych. Niezależnie czy stoisz przed zarzutem, planujesz przyszłość rodziny, czy porządkujesz sprawy po bliskim, otrzymasz jasne porady i mocną reprezentację z szacunkiem i zrozumieniem. Nie zwlekaj, zarezerwuj konsultację już dziś na williamslegal.com.au lub zadzwoń pod numer 84519040. Williams Legal, doświadczony, przystępny, godny zaufania.
1: Zakład pogrzebowy Peter Erberg Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Erberg Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 82341266. Zakład pogrzebowy Peter Erberg jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5EBI FM.
2: The Government of South Australia supports community broadcaster 5EBI.
3: Its member groups and volunteers.
4: English.
5: Português.
6: Alapanach.
7: Espanhol.
8: Árabe.
9: Nederlands. 5EBI. Hear a world of difference.